0: 0546673744 wobɛtumi afrɛ na ɔ nso wɔatumi aba so na watumi nso kyerɛ adwene nkyɛn ɛkɔ
1: ole ɔtumi kɔdwa mu sɛ nka mefa sɛ awadeɛ deɛ nnipa mmienu na adwene ɔmobɔ mu nka wokɔdwa mu a ebia nnɛ me kuro